0: chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Uchari mu muziki kwekerezi yo mnyufu Classical music.